Dotawari Nabaji Sezo Koyole Lala Weleya Adon Done Alon Alon.